0: Cheers.
1: Morning.
2: Adokas nezara moyo. Akapokanonziko bunzi rangu ramera. Akanofarirwa nevazhinji nai.